0: ja poszło hanem. A nasz daj bukur. Ja poczło w ty. Fajl, a mu da się kodin ci kanem, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.